wielkiej starki. Twarze to neni wszystko. Stale robisz na kratkę piciowin. Spraw duchu piciowin.